En anche te treci, però me prime, se svietnu malčki za dondola, en zmislim tiste se.